A druge, knak artucho, a tyś ilchu. Baljo, bandzićkaś taljo, a tyś siku troli. Oko naszo tachu, tachu, kristo, achu, tachu, na mongo. Ej, czeczo, gade.